na scerek. Ładną dziewuchę, tak to on spotkał. Z nią się mu kochał, z nią tak to myślał. Żyć całe życie jego, jej dzieciaki, oni tak tam mieli.